0: amenashi of knowledge
1: la lungisi ni karhi ni ri kona kwala niku eka wena swina nkoka ku va na connection ni jele wena kahle kahle ka sukura namuntu a wuti recording utwa mina wa switwa xa karamen utwa mfundisi malungani xidonkani ni kombela u teka riqingho u tlakula riqingho ra wena eka 0637307890 mina na wena hi vulavula ku u dyondze yini aka leswi hisu a swi vulavuriwa naswona le kerekeni ya wena u dyondze yini hi swihi leswi u nga swi kuma ni kombela u ni bela riqingho a wu vulavuli na xitokolo chanela a wu vulavuli na xidudwanini u vulavula